0: tu. 21 godzin, 21 i pół godziny płyniesz. Tempo cały czas 3-0. W 5 ostatnich zmian cały czas 3-0 trzymasz. I nie schodzi w dół. Jestem elegancki.
1: Co ci było godzinowa?
0: Tak.

0: Artur, 21 godzin, 21 i pół godziny płyniesz. Tempo cały czas 3-0. Pięciu ostatnich zmian cały czas 3-0 trzymasz. I nie schodzi w dół. Jest elegancki.
1: Co ci było godzinowa?
0: Tak.

0: tu. 21 godzin, 21 i pół godziny płyniesz. Tempo cały czas 3-0. W 5 ostatnich zmian cały czas 3-0 trzymasz. I nie schodzi w dół. Jestem elegancki.
1: To 3,5 godziny doba.
0: Tak.